0: вечерний.
1: Viva Mas Hezbollah, gloria eterna Nasrallah, con i caccia e con i MiG bombardiamo Tel Aviv.
2: Valove Radio Student na enkrat prekine Beli Šum.
3: Ne, spet je nekaj ne dela.
2: Ko se signal vrne, je nekaj narobe.
3: Ne, vse je na mestu, samo malo drugače.
2: Sploh pa.
3: Kdo?